I tak uprawiłeś ziemię, nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, spulchniłeś ją deszczami, pobłogosławiłeś płodom.

Panie Jezu, módlmy się za młodych, aby byli pociągani przez to, co prawdziwe, szlachetne, czyste i miłe, i przynosili owoce, dokonując wielkodusznych wyborów życiowych. Módlmy się.